Kwa hiyo wewe kama unataka kula kichele, usitake kula kichele na avocado alafu na maragwe ukatengeneza bomb. Wewe kula kichele uongeze kanyamareni ni nini? Kwa sababu hapa ni kujajaruka. Nyanyana that 8 mtu wangu. Hapo kula kichele. Box number 2 na 4. Box number 2 na 4.